0: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec z chowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
2: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
3: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
2: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą, jak to wygląda?
4: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
5: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
0: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w Zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
7: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa i to jest trochę więcej niż jeden rocznik, czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej i to widać też na rynku.
8: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
7: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
0: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogoda dziś całkiem przyjemna, dużo słońca, deszcz, jeśli wystąpi, to tylko lokalnie na wschodzie i południu. Na termometrach od 19 do 24 stopni, najcieplej na zachodzie i południu Polski.
1: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
3: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
2: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
1: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
4: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr. To grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40, tu bez zmian. Z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Trwają bardzo ładne, przyjemne dni, czyli jest troszeczkę słońca, jest całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o temperatury. Tak w ciągu dnia będzie i dziś, i jutro. Dzisiaj w Koninie spodziewajmy się 23 stopni, jutro jeszcze cieplej, 24 kreski, a w piątek to nawet będzie, no, może na razie nie będę mówił, ile tych stopni zobaczymy na termometrach, ale to będzie bardzo miłe, co wtedy ujrzymy. Teraz mamy w Wielkopolsce średnio tak 12-13 kresek na termometrach i wiatr od 8 do 14 km na godzinę i 1022 hektopaskale na barometrach.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry. W środę tym razem. Po 7 o nieco innych niż zwykle dotacjach w konkursie Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. A później podam program uroczystości, które czekają w Kole i w Koninie za niespełna tydzień.

0: 104.1. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: 67 lokalnych organizacji z małych gmin w regionie otrzymało łącznie 700 tysięcy złotych na poprawę jakości życia mieszkańców wiejskich obszarów. Pieniądze przyznano w ramach kolejnej edycji corocznego konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą. Tegoroczny nabór przyniósł znaczące zmiany w zasadach przyznawania dotacji. W odróżnieniu od poprzednich lat środki nie mogły zostać przeznaczone na stawianie ani modernizację obiektów małej architektury. Dozwolone było ubieganie się wyłącznie o tak zwane projekty miękkie. Pozyskane fundusze zostaną wykorzystane na przygotowanie wydarzeń integracyjnych oraz promocję walorów Wielkopolski. Wiele organizacji przeznaczy zakwalifikowane wsparcie na zakup nowych instrumentów muzycznych dla regionalnych zespołów oraz tradycyjnych strojów ludowych. Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do zrealizowania zgłoszonych zadań do połowy listopada.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Szewc, Kaletnik, Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: kalendarza.
1: Zaglądam do kalendarza i widzę, że to już 26 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Sandra, Maria oraz Aleksander, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa oraz Święto Brokatu, czyli z jednej strony najlepsi czworonożni specjaliści od pilnowania człowieka, kanapy i zawartości talerza, a z drugiej rzecz, która ma tę szczególną właściwość, że jeśli raz pojawi się w domu, to człowiek znajduje ją jeszcze 3 miesiące później w miejscach, których nawet nie podejrzewał. Co wydarzyło się 26 sierpnia w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1939 roku eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie, tak, w 1939, wyemitowała pierwszy film Barbarę Radziwiłłówne w reżyserii Józefa Leitesa. Polska telewizja dopiero raczkowała, a kilka dni później wybuch brutalnie przerwał jej rozwój. Ja tylko dodam, że w telewizji udzielał się także znany, nawet młodszemu pokoleniu, pan Mieczysław Fog w tej telewizji eksperymentalnej. W 1942 roku miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca, a w 2002 roku na dnie Bałtyku polscy nurkowie odkryli wrak niemieckiego statku Goya, zatopionego w 1945 roku przez radziecki okręt podwodny. Była to jedna z największych katastrof morskich II wojny światowej.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
3: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
2: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu. Przed Polkami dziś dzień przerwy. Jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki i sensacji doszło w Lincu. Tam 4 bramki różnicy w dwóch meczu odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans Lask do fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medal. Martyna Klat wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
4: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten wypragniony medal.
2: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: premierze lokalnie.
1: Mieszkańcy Konina oraz Koła uczczą 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana. W obu miastach 1 września zaplanowano oficjalne obchody z udziałem władz samorządowych, środowisk kombatanckich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz harcerzy. W Koninie główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 przy pomniku za parkiem imienia Fryderyka Chopina. W programie przewidziano przesłuchanie kombatantów oraz złożenie kwiatów i zniczy. Prezydent Konina odwiedzi również cmentarz przy ulicy Kolskiej. Odda tam hołd przy mogile ofiar niemieckiego nalotu z pierwszych dni września 1939 roku. Z kolei w Kole obchody rozpoczną się o godzinie 13 na dworcu kolejowym. Kwiaty zostaną złożone pod tablicą upamiętniającą ofiary niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna oraz na dworzec. Następnie o 13.30 na cmentarzu przy Poniatowskiego delegacje złożą wiązanki na zbiorowej mogile ofiar ataku.
2: Konin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

sprawdźmy jeszcze wyłączenia prądu. Dzisiaj takie problemy mogą wystąpić od 8.30 do 12.30 w Głodowie, a od 8.00 do 13.00 w Rudzicy na Piaskowej i Łąkowej.

0: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
2: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
3: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
2: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
4: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
2: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
0: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą czterech rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
5: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
0: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
6: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
0: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Piękne, przyjemne dni. Takie trochę lata, trochę może jesieni. Już noce są chłodniejsze, ale jednak w ciągu dnia mamy całkiem fajne temperatury. W słońcu jest nawet gorąco momentami. No i dziś właśnie też tak będzie podobnie jak wczoraj. Dziś 23 stopni spodziewajmy się w Koninie. Jutro 24 kreski w naszym mieście. Pojutrze jeszcze więcej tych stopni będzie. Będzie słoneczko. A teraz mamy w Wilkowostce tak między 13-14 stopni mniej więcej średnio w naszym województwie. Wiatr od 7 do 15 km na godzinę. I niezmiennie ciśnienie jak na razie 1022 hektopaskale.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w środę. Po 8 okładce bez lamp. Powiem, kiedy koninianie doczekają się na niej oświetlenia. Następnie na naszej antenie o konsekwencjach wypasania zwierząt na wałach przeciwpowodziowych. W tej godzinie poranka także o grzybach. Będzie mowa, a zwłaszcza o pewnym takim niedobrym, który podszywa się pod te fajne. Przed 9 zapowiem motocyklową imprezę, która w sobotę odbędzie się na Kleczewskiej Malcie.

0: Do jesieni mieszkańcy Konina zaczekają na oświetlenie wyremontowanej kładki nad torami koło bazaru. Modernizacja konstrukcji łączącej ulicę Przemysłową z 11 listopada kosztowała ponad 171 tysięcy złotych. Przypomnijmy, prace trwały od wiosny. Wykonano nowe elementy konstrukcyjne i wyposażenie kładki, w tym urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu. Odnowiono również nawierzchnię na kładce na odcinku w kierunku ulicy 11 listopada oraz w jej najbliższym otoczeniu. Powstały także nowe schody techniczne z obustronnymi balustradami. Ponadto wybrukowano dojście do schodów do wejścia na miejskie targowisko. Kładka jest już bezpieczna i można z niej korzystać, jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać na oświetlenie. Wykonuje je inna firma, dlatego instalacja ma zostać oddana do użytku dopiero w październiku.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Goinka. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ostrzega Wielkopolan przed konsekwencjami niszczenia infrastruktury przeciwpowodziowej i brzegów rzek. Komunikat zarządu zlewni w Kole wydano w związku z powtarzającymi się przypadkami dewastacji terenów nadrzecznych, wynikającymi m.in. z beznadzorczego wypasania bydła. Instytucja zapowiada, że dalsze nieprzestrzeganie przepisów będzie bezpośrednio zgłaszane policji. Zgodnie z prawem wodnym zabronione jest uszkadzanie brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz gruntów pod nimi położonych. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Osobne obostrzenia dotyczą samych wałów przeciwpowodziowych. Prawo zakazuje bowiem przejeżdżania przez nie oraz wzdłuż nich pojazdami lub konno, przepędzania zwierząt poza wyznaczonymi miejscami, a także wypasania żywego inwentarza na wałach. Złamanie tych zasad stanowi wykroczenie, za które grozi nagana lub kara grzywny.

0: aktualnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu. Bramkarz reprezentacji Polski trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
2: Hi, Bianco Neris.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. Włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeżeli ten przedłuży kontrakt, to dopłacą kolejne 11,5 miliona. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęstym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski, żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Megali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam czeka już Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania jak przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski, a obecnie tenisowy trener.
3: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
1: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem trzecim. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Pogaczar jest także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: W lasach możemy już natknąć się na grzyby, ale lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina przypominają, że ich zbieranie wymaga wiedzy oraz ostrożności. Pomyłka może skończyć się ciężkim zatruciem, a nawet śmiercią. Zbierajmy wyłącznie gatunki, których jesteśmy całkowicie pewni, ostrzegają i apelują konińscy medycy. Szczególnie niebezpieczny jest muchomor sromotnikowy, łatwy do pomylenia m.in. z kanią, gołąbkiem zielonawym czy młodą pieczarką. Zawiera bowiem substancję, która niszczy komórki wątroby. Czasem konieczny jest nawet przeszczep. Nie istnieje domowy test pozwalający sprawdzić jadalność grzyba. Nie pomogą srebrna łyżeczka, smakowanie ani obserwowanie ślimaków. W razie wątpliwości należy skonsultować zbiór z grzyboznawcą lub klasyfikatorem w sanepidzie. Po pojawieniu się nudności, silnego bólu brzucha czy zaburzeń świadomości trzeba natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto wtedy przekazać resztki grzybów lub potrawy do zbadania, by w szpitalu wiedzieli, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia.
1: Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: torbę IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Reklama.
4: Konin FM.

Piąta edycja Dnia Motocyklisty odbędzie się 29 sierpnia w Kleczewie na Malcie. Głównym punktem programu będzie wspólna parada motocyklowa. Dla uczestników przygotowano również widowiskowe pokazy ratownictwa medycznego, oprawę muzyczną oraz liczne konkursy z nagrodami. Na terenie imprezy powstaną specjalne stoiska wystawców oferujących akcesoria motocyklowe. Dostępne będą także ścianka zdjęciowa oraz fotobudka 360 stopni. Na przybyłych gości czekać będzie tradycyjna grochówka, potrawy z grilla oraz regionalne specjały przyrządzone przez koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy zatem w sobotę do Kleczewa.

0: Żubr poturbował ciężarną francuskę, za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji, a w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
0: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone, skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu Myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa Zonda Krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera Zonda Krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
3: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa,
0: według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiS-u, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Ładne, przyjemne dni mamy tej końcówki wakacji w ostatnim tygodniu tej beztroski. No bo mamy i słoneczko, i takie temperatury, które w dzień są całkiem fajne, nawet momentami w słońcu jest bardzo ciepło. Jutro będzie, pojutrze będzie około tam 27 stopni, jutro będzie w naszym mieście mniej, 24 kreski, ale też całkiem ładnie w cieniu. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 23 stopni i tak jak powiedziałem, będzie słońce nam towarzyszyło, ranki oczywiście i noce są chłodne, ale w dzień jednak mamy to takie jeszcze wakacyjne, typowo letnie temperatury. A teraz mamy w Wielkopolsce około 15-16 stopni, w naszym województwie wiatr dmucha sobie z prędkością od 9 do 19 km na godzinę, a ciśnienie poszło minimalnie w górę. 1023 hektopaskale w tej chwili mamy na barometrach w regionie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam w środku tygodnia. Po dziewiątej o tym, kto nie dostanie 14 emerytury. Później o kolejnych zakupach dla strażaków, ochotników z naszego regionu. Następnie o tym, jak wziąć udział w ważnych konsultacjach dotyczących przyszłości Konina. A na koniec wrócę do tematu grzybów, ale tym razem wspomnę o czymś przyjemnym. O konkursie na grzyba rekordzistę.

0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie we wrześniu wypłatę tzw. 14 emerytur. Pełna kwota czternastki wynosi w tym roku 1978 zł. Maksymalną sumę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych kwotach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, zmniejszająca dodatek o kwotę przekroczenia wskazanego progu. ZUS nie wypłaci wsparcia seniorom, których emerytury są wyższe niż 4828 zł. I co bardzo ważne, pieniądze będą przyznawane automatycznie. Nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów ani klikać w żadne linki, więc uważajmy na oszustów.
1: Konin FM 104.1. Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.

Ochotnicze straże pożarne z wielkopolskich miejscowości Trzęśniew oraz Osiecza Pierwsza wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczy i łącznościowy. Jednostka OSP Trzęśniew pozyskała dwa nowe defibrylatory AED z funkcją pediatryczną, zwiększając ich łączną liczbę do 3 sztuk. Dwa z tych urządzeń znajdą się na stałym wyposażeniu pojazdów ratowniczych wraz ze stawami medycznymi, natomiast trzeci defibrylator zostanie udostępniony bezpośrednio mieszkańcom, a decyzja ta wynika z rosnącej liczby wyjazdów do izolowanych zdarzeń medycznych w powiecie kolskim, kiedy zespoły ratownictwa są niedostępne. Z kolei druhowie z OSP Osiecza Pierwsza pozyskali dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Za otrzymane środki jednostka kupiła nowoczesne radiotelefony. Nowy sprzęt łączności poprawi komunikację strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klins, Bodo Glimt oraz Sabach Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały 4 pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flawiem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko-rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrijewą i Andrijem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
0: Konin FM. Konin.

0: Koninie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2034 roku. Celem jest zebranie opinii mieszkańców sąsiednich gmin oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat proponowanych zmian. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do 25 września. Formularze konsultacyjne w formie papierowej i elektronicznej przyjmowane są już od kilku dni. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną. Dodatkowo od dzisiaj do 7 września pełniony jest popołudniowy dyżur ekspercki pod numerem telefonu 697 886 232. Zwieńczeniem konsultacji będzie otwarte spotkanie 16 września o 15:30 w Urzędzie Miejskim w Koninie.
1: Konin FM. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertni. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama.
6: Konin FM. Konin FM.

0: Nadleśnictwo Turek ogłosiło coroczny konkurs grzybiarski, w którym poszukiwane są największe i najcięższe leśne okazy. Rywalizacja potrwa do końca października, a w zmaganiach mogą brać udział mieszkańcy z terenu Nadleśnictwa Turek w każdym wieku. Konkurs obejmuje dwie główne kategorie. Na największą wagę owocnika podawaną w gramach oraz na największą średnicę kapelusza w milimetrach. Do rywalizacji przyjmowane są wyłącznie kompletne leśne grzyby jadalne z wyłączeniem gatunków chronionych oraz blaszkowych, z wyjątkiem czubajki kani i gwiaździstej. Znalezione grzyby należy osobiście dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa przy Fryderyka Chopina w Turku. Przy zgłoszeniu należy przekazać swoje dane kontaktowe oraz wskazać dokładne miejsce odnalezienia okazu. Odnaleźliśmy zegarek. Godzina 10. Za chwilę, więc pa, pa.
1: Konin FM.

0: dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitoru.
2: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
0: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
3: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
0: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
4: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
0: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zaprasza młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
1: A co w regionie?
5: Źle na rynku pracy. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 9,6%, jest najwyższa w Wielkopolsce. Dużym problemem jest bezrobocie długotrwałe. Niemal połowa zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Koninie nie pracuje od ponad roku. 52% tych osób stanowią kobiety, dla których brakuje odpowiedniej liczby ofert. Około 13% bezrobotnych to osoby młode. Na sytuację wpływa także rozległość powiatu i problemy z dojazdem do pracy bez własnego samochodu. W regionie brakuje atrakcyjnych miejsc zatrudnienia z wysokimi wynagrodzeniami. Część mieszkańców wyjeżdża więc za granicę, a młodzi często wybierają Poznań, Łódź czy Wrocław. Około 100 zarejestrowanych bezrobotnych to byli pracownicy grupy ZEPAK. Większość korzysta już z programu Droga do Zatrudnienia po Węglu. Projekt oferuje m.in. dotacje do 120 tysięcy złotych na działalność, szkolenia i wsparcie zatrudnienia, ale to i tak nie pomaga w wyciągnięciu naszej części województwa z problemów z brakiem pracy i ze słabo płatną pracą. Pośredniak w Koninie zapowiada we wrześniu nabory na doposażenie stanowisk, na własną działalność oraz na bony na zasiedlenie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pogoda całkiem przyjemna, dużo słońca, deszcz pokropi tylko lokalnie na północnym wschodzie i południu. Na termometrach od 17 do 24 stopni, najchłodniej na Podhalu, najcieplej w Lubuskiem.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: Albe IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będzie referendum w gminie Kleczew. Chodzi o organizację szkół w mieście oraz okolicznych wsiach. Samorząd ma już gotowy audyt opracowany przez specjalistów i kilka koncepcji. O tym, która z nich zostanie wybrana, zdecydować mają sami mieszkańcy. Zmiany są konieczne, bo o ile 8 lat temu w gminie na świat przyszło 117 dzieci, o tyle w ubiegłym roku zaledwie 60 dwoje.
3: Dziś prowadzimy 5 szkół. Jeżeli nic się nie zmieni, to w roku 2029 w szkole w Kozie Głowach będą powstawać klasy liczące od 2 do 4 uczniów. W Złotkowie ta sama historia. W szkole podstawowej w Saboszewku będzie trochę lepiej. Klasa może liczyć od 5 do 8 osób. Mała klasa może brzmieć jak zaleta, ale czy klasa złożona z zaledwie 2 uczniów nadal daje dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju? Szkoła to nie tylko książki sprawdzianej oceny. To również zabawa, rywalizacja, współpraca, przyjaźnie i nauka życia w grupie. Jak rozegrać mecz na WF, jak tu nawet nie ma z kim stworzyć? 2 drużyn. Żeby skompletować ekipę, trzeba będzie poprosić panią dyrektor, sekretarkę, a nawet pana woźnego, żeby pograły z dziećmi w piłkę, bo nie będzie z kim. Jak nauczyć się funkcjonowania w większej grupie, skoro tej grupy właściwie nie ma? I jak później odnaleźć się w liceum albo w technikum w klasach liczących po 30 osób?
2: Tłumaczy na swoim profilu społecznościowym w internecie burmistrz Mariusz Musiałowski, ale największym problemem są wydatki samorządu, na które składają się wszyscy mieszkańcy. 3 września o godzinie 17 w Centrum Kultury w Kleczewie zarówno mieszkańcy miasta, jak i całej gminy będą mogli wziąć udział w otwartej debacie. Potem ma zostać zorganizowane referendum. Nie czekaj na objawy, zbadaj jelitogrubę bez skierowania na NFZ, przekonuje Wielkopolan Samorząd Województwa. Rak jelita grubego przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Kolonoskopia przesiewowa pozwala wykryć zmiany na wczesnym etapie, a nawet usunąć polipy, zanim staną się zagrożeniem. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu realizowany jest bezpłatny, finansowany przez NFZ program badań przesiewowych raka jelita grubego. Skorzystać mogą osoby w wieku 50-65 lat, a także mieszkańcy w wieku 40-49, jeśli u krewnego pierwszego stopnia rozpoznano raka jelita grubego. Badanie odbywa się bez skierowania. I zmieniamy temat. Kilka dni temu w portalach społecznościowych pojawiła się reklama profilu Paulina, doradca do spraw dotacji, w której wykorzystano zdjęcie urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim i sugerowano możliwość uzyskania wysokich dofinansowań z programu Czyste Powietrze. To fałszywa reklama, ostrzegają urzędnicy. Gmina Kazimierz Biskupi nie ma z nią nic wspólnego i nie współpracuje z tym profilem. Samorządowe władze apelują do mieszkańców o niepodawanie swoich danych i niepodpisywanie żadnych umów. Rzetelne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można sprawdzić w Urzędzie Gminy lub w oficjalnych rządowych źródłach. To nie pierwszy taki przypadek w powiecie konińskim, gdy ktoś podszywa się pod urzędników.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie. The last time we talked, Mr.

0: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
2: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto. Sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
3: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
2: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
0: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
4: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
0: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
5: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
0: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
1: A co w regionie?
6: Sprawa śmiertelnego postrzelenia 21-letniego Adama przez policjanta w Koninie będzie rozpatrywana ponownie. Chodzi o strzał oddany na placu zabaw między wieżowcami przy ulicy Wyszyńskiego na 5. osiedlu. Sąd apelacyjny w Łodzi uchylił wcześniejszy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi okręgowemu w Kaliszu. Pierwszy termin nowego procesu wyznaczono na październik. Przypomnijmy, do tragedii doszło 14 listopada 2019 roku. Patrol policji próbował wylegitymować 21-letniego mężczyznę. Ten zaczął uciekać i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Wtedy jeden z policjantów użył broni palnej. Młody mężczyzna został postrzelony i zmarł. Wcześniej funkcjonariusz został skazany na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci oraz przekroczenie uprawnień. Wyrok został jednak zaskarżony, a sąd apelacyjny w Łodzi uznał, że postępowanie wymaga ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, że proces przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpocznie się od nowa. Ojciec tragicznie zmarłego Adama domagał się, by policjant odpowiadał za zabójstwo. Ponowne rozpatrzenie sprawy ma wyjaśnić okoliczności użycia broni przez funkcjonariusza i doprowadzić do wydania kolejnego rozstrzygnięcia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pokropić może lokalnie na północnym wschodzie i południu, poza tym dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Podhalu przez 19 w Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 24 w Lubuskiem.

0: FM. Konin FM.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Konin FM.

0: kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Władze miasta znów rozbudzają nadzieje w mieszkańcach. Chodzi o bezpieczne przejście przez tory w miejscu, gdzie przed budową wiaduktu Przemysła II istniał przejazd kolejowy.
3: Wiele lat temu została podjęta niefortunna decyzja zobowiązująca miasto do zamknięcia tego przejazdu. Mieszkańcy Niesłusza i Piątego Osiedla stracili możliwość przejechania na drugą stronę torów.
2: Przypomina wiceprezydent Konina Paweł Adamów i tu zastępca włodarza ma dobre wieści. Podpisano bowiem umowę na zaprojektowanie i zdobycie pozwoleń na budowę tunelu pod torami. Dokumentacja ma być gotowa za rok.
4: Uzgodnienia trwały dosyć długo, bo wymagały wszelkich zgód ze strony PKP, a także wymagały przesądzenia, czy będziemy budować tunel pod torami, czy kładkę nad torami. W przyszłym roku, gdy będziemy mieli gotowe pozwolenie na budowę, postaramy się zabezpieczyć pieniądze i przeprowadzić przetarg na wykonanie tunelu.
2: Ten obiekt ma składać się ze schodów i pochylni, tak by przejechać mogli zarówno rowerzyści, jak i osoby z niepełnosprawnościami. W miejscowościach Mariantów oraz Felicjanów oficjalnie odebrano i oddano do użytku nowo wybudowaną infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Przedsięwzięcia mają na celu poprawę komfortu życia mieszkańców, zaopatrzenie w wodę nowo powstających budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego okolicy. Wykonawcą obu zadań była lokalna firma z Wyszyny. W Mariantowie wybudowano ponad 90 metrów sieci wodociągowej z rur o średnicy 110 mm. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 32 tysiące złotych brutto. Nowy odcinek umożliwi podłączenie do gminnej sieci kolejnych działek budowlanych oraz powstających tam domów. Z kolei w Felicjanowie zrealizowano znacznie większe zadanie, którego łączna wartość przekroczyła 397 tysięcy złotych. W ramach prac powstało prawie 440 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości niemal 66 metrów. Wybudowano także ponad 445 metrów sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 63 metry przyłączy kanalizacyjnych. Ta inwestycja poprawi funkcjonowanie dotychczasowej sieci oraz ułatwi rozwój techniczny gminy.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Na

0: Lunin FM.
1: Reklama. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: Niedziele handlowe również.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki

0: Zamówię torebki i pościel. W sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand, Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
2: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
0: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
3: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
4: Dużo grzybów ma swoje subarwtóry, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
5: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa, a druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
0: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klinc, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
6: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
0: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
1: A co w regionie?
7: W lasach możemy już natknąć się na grzyby, ale lekarze porozumienia pracodawców ochrony zdrowia z Konina przypominają, że ich zbieranie wymaga wiedzy oraz ostrożności. Pomyłka może skończyć się ciężkim zatruciem, niewydolnością wątroby, a nawet śmiercią. Zbierajmy wyłącznie gatunki, których jesteśmy całkowicie pewni, ostrzegają i apelują konińscy medycy. Szczególnie niebezpieczny jest muchomor sromotnikowy, łatwy do pomylenia między innymi z kanią, gołąbkiem zielonawym czy młodą pieczarką. Zawiera amatoksyny, w tym alfa amanitynę, która niszczy komórki wątroby. Objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po 12 godzinach. W ciężkich przypadkach dochodzi do uszkodzenia wątroby, niewydolności wielu narządów, śpiączki i śmierci. Czasem konieczny jest przeszczep wątroby. Nie istnieje domowy test pozwalający sprawdzić jadalność grzyba. Nie pomaga srebrna łyżeczka, smakowanie ani obserwowanie ślimaków. W razie wątpliwości należy skonsultować zbiór z grzyboznawcą lub klasyfikatorem w sanepidzie. Grzyby najlepiej zbierać do przewiewnego koszyka, nie do foliowej torby. Należy unikać okazów rosnących przy drogach i w parkach. Po pojawieniu się nudności, silnego bólu brzucha czy zaburzeń świadomości trzeba natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto wtedy przekazać resztki grzybów lub potrawy do zbadania, by w szpitalu wiedzieli, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj pogodnie i słonecznie, a temperatura od 19, no może 20 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie Polski. Miejscami na północy i południu może trochę popadać. Wiatr słaby, co najwyżej umiarkowany.

Lublin FM.

0: Regulamin FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
0: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Do jesieni mieszkańcy Konina zaczekają na oświetlenie wyremontowanej kładki nad torami koło bazaru. Modernizacja konstrukcji łączącej ulicę Przemysłową z ulicą 11 listopada kosztowała ponad 1 171 000 zł. Przypomnijmy, prace trwały od wiosny, wykonano nowe elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie kładki, w tym urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu. Odnowiono również nawierzchnię na kładce. Na odcinku w kierunku ulicy 11 listopada oraz w jej najbliższym otoczeniu powstały także nowe schody techniczne z obustronnymi balustradami. Ponadto wybrukowano dojście od schodów do wejścia na miejskie targowisko. Kładka jest już bezpieczna i można z niej korzystać, jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać na oświetlenie. Wykonuje je inna firma, dlatego instalacja ma zostać oddana do użytku dopiero w październiku. To kolejny obiekt drogowy wyremontowany w ostatnim czasie przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Na innych drogach prace nadal trwają. Wśród nich jest most nad Wartą w ciągu trasy warszawskiej. Mieszkańcy Konina oraz Koła uczczą 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana. W obu miastach 1 września zaplanowano oficjalne obchody z udziałem władz samorządowych, środowisk kombatanckich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz harcerzy. W Koninie główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 przy pomniku pomordowanych w latach 1939-45 za Parkiem Miejskim imienia Fryderyka Chopina. W programie przewidziano przemówienia, przesłanie kombatantów oraz złożenie kwiatów i zniczy. Prezydent Konina odwiedzi również cmentarz parafialny przy ulicy Kolskiej. Odda tam hołd przy mogile ofiar niemieckiego nalotu z pierwszych dni września 1939 roku w kwaterze żołnierzy polskich oraz na grobie Piotra Barańskiego, obrońcy Westerplatte. Z kolei w Kole obchody rozpoczną się o godzinie 13 na dworcu kolejowym. Kwiaty zostaną złożone pod tablicą upamiętniającą ofiary niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna oraz dworzec. Następnie o godzinie 13.30 na cmentarzu parafialnym przy ulicy Poniatowskiego delegacje złożą wiązanki na zbiorowej mogile ofiar ataku.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
2: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
0: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
3: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
0: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki. Rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
4: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
0: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
5: Szczególnie moje wnuki.
6: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
7: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
6: Kurczaczki chyba widziałam.
0: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
1: A co w regionie?
8: 67 lokalnych organizacji z małych gmin w regionie otrzymało łącznie 700 tysięcy złotych na poprawę jakości życia mieszkańców wiejskich obszarów. Pieniądze przyznano w ramach kolejnej edycji corocznego konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pojedyncze przedsięwzięcie mogło uzyskać wsparcie w wysokości do 12 tysięcy złotych. Tegoroczny nabór przyniósł znaczące zmiany w zasadach przyznawania dotacji. W odróżnieniu od poprzednich lat, środki nie mogły zostać przeznaczone na stawianie ani modernizację obiektów małej architektury. Dozwolone było ubieganie się wyłącznie o tak zwane projekty miękkie. Przyznane fundusze zostaną więc wykorzystane na przygotowanie wydarzeń integracyjnych oraz promocję walorów Wielkopolski. Wiele organizacji przeznaczy zakwalifikowane wsparcie na zakup nowych instrumentów muzycznych dla regionalnych zespołów oraz tradycyjnych strojów ludowych. Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do sprawnego przeprowadzenia zaplanowanych inicjatyw. Ostateczny termin na zrealizowanie zgłoszonych w konkursie zadań wyznaczono na 16 listopada.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Trochę powyżej 20 stopni, dzisiaj maksymalnie 24, tylko nad morzem, miejscami poniżej około 19, dużo słońca, przelotne opady możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu. Wiatr słaby tylko na wybrzeżu, trochę bardziej dokuczliwy, a ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale.

0: FM. Konin FM. Reklama. Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ostrzega Wielkopolanę przed konsekwencjami niszczenia infrastruktury przeciwpowodziowej i brzegów rzek. Komunikat zarządu zlewni w Kole wydano w związku z powtarzającymi się przypadkami dewastacji terenów nadrzecznych wynikającymi m.in. z beznadzorczego wypasania bydła. Instytucja zapowiada, że dalsze nieprzestrzeganie przepisów będzie bezpośrednio zgłaszane policji. Zgodnie z prawem wodnym zabronione jest uszkadzanie brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz gruntów pod nimi położonych. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ponadto przepisy zabraniają wprowadzania do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych, co zagrożone jest grzywną w wysokości od 1000 do ponad 7,5 tysiąca złotych. Osobne obostrzenia dotyczą samych wałów przeciwpowodziowych. Prawo zakazuje przejeżdżania przez nie oraz wzdłuż nich pojazdami lub konno, przepędzania zwierząt poza wyznaczonymi miejscami, a także wypasania żywego inwentarza na wałach. Złamanie tych zasad stanowi wykroczenie, za które grozi nagana lub kara grzywny. Taki komunikat opublikowano m.in. na stronach Urzędu Gminy Krzymów. Piąta jubileuszowa edycja Dnia Motocyklisty odbędzie się 29 sierpnia w Kleczewie na Malcie. Coroczne święto gromadzi pasjonatów dwóch kółek z całego regionu, a organizatorzy kierują zaproszenie zarówno do kierowców motocykli, jak i wszystkich sympatyków jednośladów wraz z rodzinami. Wydarzenie ma na celu integrację środowisk oraz wspólne świętowanie pasji do motoryzacji. Głównym punktem programu będzie wspólna parada motocyklowa. Dla uczestników przygotowano również widowiskowe pokazy ratownictwa medycznego, oprawę muzyczną oraz liczne konkursy z nagrodami. Na terenie imprezy powstaną specjalne stoiska wystawców oferujących akcesoria motocyklowe, a dla uczestników przygotowano strefę kolekcjonera z pamiątkami z wydarzenia. Dostępne będą także ścianka zdjęciowa oraz fotopódka 360 stopni. Na mecie na Kleczewskiej Malcie zaplanowano rozbudowaną strefę gastronomiczną. Na przybyłych gości czekać będzie tradycyjna grochówka, potrawy z grilla oraz regionalne specjały przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Zapraszamy w sobotę do Kleczewa. Konin F.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: Niedziele handlowe również.
4: Reklama. Konin FM.
6: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
1: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
2: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
0: Warto skorzystać z programu Dobry Start.
3: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
4: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
0: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
5: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
0: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
1: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już... Trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
2: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
6: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
3: A co w regionie?
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie we wrześniu wypłatę tzw. 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie trafi do seniorów automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, zaznaczają urzędnicy ZUS-u w Koninie. Uważajmy więc na przestępców, którzy mogą wmawiać nam, że trzeba w coś kliknąć lub coś podpisać. Pieniądze będą przelewane w standardowych terminach wypłat emerytur i rent, czyli 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 września. Z kolei osoby pobierające świadczenie przedemerytalne otrzymają środki 1 października. Pełna kwota czternastki wynosi w tym roku 1978 zł. Maksymalną sumę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych kwotach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę zmniejszająca dodatek o kwotę przekroczenia wskazanego progu. ZUS nie wypłaci wsparcia seniorom, których emerytury są wyższe niż 4828 zł. Pieniądze nie przysługują również przy zawieszonym prawie do wypłat. Od 14 emerytury pobrana zostanie składka zdrowotna i zaliczka na podatek.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Całkiem przyjemnie. Dzisiaj nad morzem około 20 stopni, w centrum 22, na zachodzie 24. Dużo słońca, a jutro ma być jeszcze ładniej. Aura cały czas słoneczna, a temperatura nawet 25 stopni.

0: Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,3.

0: wiadomości Konin FM.
1: W Koninie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2034 roku. Celem jest zebranie opinii mieszkańców Konina, sąsiednich gmin oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat proponowanych zmian. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do 25 września. Formularze konsultacyjne w formie papierowej i elektronicznej przyjmowane są już od kilku dni. Dokumenty można składać osobiście w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą elektroniczną. W dni powszednie od godziny 9 do 14 istnieje również możliwość przekazania uwag telefonicznie pod numerem stacjonarnym. Można go znaleźć na stronach konin.pl. Dodatkowo od dzisiaj do 7 września pełniony jest popołudniowy dyżur ekspercki prowadzony pod specjalnym numerem telefonu komórkowego 697 886 232. Zwieńczeniem procesu konsultacji będzie otwarte spotkanie dla mieszkańców oraz partnerów projektu. Rozmowy na temat przyszłości miasta zaplanowano na 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie. Ochotnicze straże pożarne z wielkopolskich miejscowości Trzęśniew oraz Osiecza Wierzcza wzbogaciły się o nowy sprzęt ratowniczy i łącznościowy. Pozyskane wyposażenie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę skuteczności strażaków podczas prowadzonych akcji. Jednostka OSP Trzęśniew pozyskała dwa defibrylatory AED z funkcją pediatryczną, zwiększając ich łączną liczbę do 3 sztuk. Dwa z tych urządzeń znajdą się na stałym wyposażeniu pojazdów ratowniczych wraz z zestawami medycznymi, natomiast trzeci defibrylator zostanie udostępniony bezpośrednio mieszkańcom. Decyzja ta wynika z rosnącej liczby wyjazdów do izolowanych zdarzeń medycznych w powiecie kolskim, kiedy zespoły ratownictwa są niedostępne. Urządzenie ogólnodostępne dla wszystkich zwykłych mieszkańców pozwoli z kolei nieść pomoc nawet wtedy, gdy strażacy będą prowadzić działania poza terenem swojej gminy. Z kolei druhowie z OSP Osiecza Pierwsza pozyskali dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Za otrzymane środki jednostka kupiła dwa nowoczesne radiotelefony oraz dedykowaną ładowarkę przewoźną. Nowy sprzęt łączności poprawi komunikację strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: teraz tablet Oskalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
2: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się, po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
4: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran, sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
2: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
5: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
2: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
6: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
2: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
7: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
2: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
3: A co w regionie?
8: Będzie referendum w gminie Kleczew. Chodzi o organizację szkół w mieście oraz okolicznych wsiach. Samorząd ma już gotowy audyt opracowany przez specjalistów i kilka koncepcji. O tym, która z nich zostanie wybrana, zdecydować mają sami mieszkańcy. Zmiany są konieczne, bo o ile 8 lat temu w gminie na świat przyszło 117 dzieci, o tyle w ubiegłym roku zaledwie 60 dwoje.
9: Dziś prowadzimy 5 szkół. Jeżeli nic się nie zmieni, to w roku 2029 w szkole w Kozie Głowach będą powstawać klasy liczące od 2 do 4 uczniów. W Złotkowie ta sama historia. W szkole podstawowej w Samoszewku będzie trochę lepiej. Klasa może liczyć od 5 do 8 osób. Mała klasa może brzmieć jak zaleta, ale czy klasa złożona z zaledwie 2 uczniów nadal daje dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju? Szkoła to nie tylko książki, sprawdziany i oceny. To również zabawa, rywalizacja, współpraca, przyjaźnie i nauka życia w grupie. Jak rozegrać mecz na WF, jak tu nawet nie ma z kim stworzyć? Dwóch drużyn. Żeby skompletować ekipę, trzeba będzie poprosić panią dyrektor, sekretarkę, a nawet pana woźnego, żeby pograły z dziećmi w piłkę, bo nie będzie z kim. Jak nauczyć się funkcjonowania w większej grupie, skoro tej grupy właściwie nie ma? I jak później odnaleźć się w liceum albo w technikum w klasach liczących po 30 osób?
8: Tłumaczy na swoim profilu społecznościowym w internecie burmistrz Mariusz Musiałowski, ale największym problemem są wydatki samorządu, na które składają się wszyscy mieszkańcy. 3 września o godzinie 17 w Centrum Kultury w Kleczewie zarówno mieszkańcy miasta, jak i całej gminy będą mogli wziąć udział w otwartej debacie. Potem ma zostać zorganizowane referendum.
3: Konin FM. Pogoda.
10: Do piątku w pogodzie lato, dużo słońca, no i też z każdym dniem wyższe temperatury. W piątek nawet w prognozach widać plus 28 stopni, ale w sobotę nastąpi zmiana. Front atmosferyczny z opadami i ochłodzenie. Temperatura ma wtedy wynieść około 20-21 stopni. Od niedzieli znowu cieplej, początek następnego tygodnia i początek września ma być znowu ciepły, z szansami na pojawienie się temperatur w okolicach plus 30.
3: Konin FM.
10: Dzień dobry, czas powiedzieć, czas się przywitać i czas zaprosić na wspólną zabawę, którą na antenie Konin FM od 15 do 18 mam zaszczyt prowadzić zabawę w programie Popołudnie w dobrym rytmie, ale to też czas, podczas których ważne informacje dla naszych słuchaczy możecie usłyszeć. Za chwilę będą te drogowe. Później, między innymi przed godziną 16, o tym, jak trudniej teraz robić zakupy z platform na przykład z Chin, bardzo popularnych jeszcze niedawno. Teraz te zakupy są zdecydowanie droższe. O tym usłyszycie w gospodarczych wiadomościach przed 16. Zapraszam do tego, żeby cały czas być z nami.

0: Lublin FM.
1: Uwaga, jadący ze Słupcy w stronę Ślesina i Sąpolna wojewódzką trasą numer 263. Przypominam, jadąc tą ważną arterią drogową musicie liczyć się z utrudnieniami w okolicach miejscowości Koszuty. Gdzie jeszcze utrudnienia? To oczywiście inna wojewódzka ważna trasa, wylot z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego i Kleczewa, 264. Miejscowość Władzimirów, tam roboty drogowe i ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Problemy również dla przejeżdżających przez Konin, rondo miast partnerskich po 15 w korku. Duży ruch to Zakładowa, Kleczewska, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego. Duży ruch też na ulicy Jana Pawła II, tam też musicie liczyć się z problemami. Problemy na Konińskiej Starówce spotkają tych, którzy chcą przejechać przez Światła na Zagórowskiej oraz skrzyżowanie Wałta Rejwy Kolska Świętojańska.
0: Konin FM.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
5: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
6: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.

0: A teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Ponin FM. Naturalnie żyć.

0: Onin FM 104.1.
1: Na terenie gminy Żgów zakończono ważną drogową inwestycję, którą realizowano dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości ponad 1 200 000 zł. Zakończono bowiem remont drogi gminnej Witnica Bożatki. Inwestycja o długości blisko 4 km była konieczna ze względu na zły stan techniczny dotychczasowej nawierzchni, a realizacja tego zadania znacząco poprawiła komfort, jak i też bezpieczeństwo użytkowników drogi. W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, dwa wyniesione przejścia dla pieszych pełniące jednocześnie funkcję progów zwalniających, a także nowe oznakowanie pionowe i poziome. Przeprowadzono również remonty przepustów oraz wykonano zjazdy.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Win FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Do jesieni mieszkańcy Konina zaczekają na oświetlenie wyremontowanej kładki nad torami koło bazaru. Modernizacja konstrukcji łączącej ulicę Przemysłową z ulicą 11 listopada kosztowała ponad 1 171 000 zł. Przypomnijmy, prace trwały od wiosny, wykonano nowe elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie kładki, w tym urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu. Odnowiono również nawierzchnię na kładce. Na odcinku w kierunku ulicy 11 listopada oraz w jej najbliższym otoczeniu powstały także nowe schody techniczne z obustronnymi balustradami. Ponadto wybrukowano dojście od schodów do wejścia na miejskie targowisko. Kładka jest już bezpieczna i można z niej korzystać, jednak mieszkańcy muszą jeszcze poczekać na oświetlenie. Wykonuje je inna firma, dlatego instalacja ma zostać oddana do użytku dopiero w październiku. To kolejny obiekt drogowy wyremontowany w ostatnim czasie przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Na innych drogach prace nadal trwają. Wśród nich jest most nad Wartą w ciągu trasy warszawskiej. Nadleśnictwo Turek ogłosiło coroczny konkurs grzybiarski, w którym poszukiwane są największe i najcięższe leśne okazy. Rywalizacja potrwa do końca października. Wydarzenie ma na celu promowanie aktywnego wypoczynku w lasach, poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz ukazywanie walorów naturalnych regionu. W zmaganiach mogą brać udział mieszkańcy z terenu nadleśnictwa Turek w każdym wieku, przy czym od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów. Konkurs obejmuje dwie główne kategorie. Na największą wagę owocnika podawaną w gramach oraz na największą średnicę kapelusza w milimetrach. Do rywalizacji przyjmowane są wyłącznie kompletne leśne grzyby jadalne z wyłączeniem gatunków chronionych oraz blaszkowych, z wyjątkiem czubajki kani i gwiaździstej. Znalezione grzyby należy osobiście dostarczyć do siedziby nadleśnictwa przy ulicy Fryderyka Chopina w Turku. Przy zgłoszeniu należy przekazać swoje dane kontaktowe oraz wskazać dokładne miejsce odnalezienia okazu. Na autorów trzech najlepszych znalezisk w obu kategoriach czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 66 milionów euro na wsparcie rolników dotkniętych gwałtownym wzrostem cen nawozów. O uruchomienie dopłat od początku kryzysu zabiegała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Unijne środki mogą zostać uzupełnione z budżetu krajowego kwotą stanowiącą nawet dwukrotność przyznanej sumy. Według wstępnych zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomoc ma objąć gospodarzy, którzy kupili nawozy mineralne między 1 marca a 30 czerwca tego roku. Propozycja ta wywołała jednak stanowczy sprzeciw samorządu rolniczego. Działacze wskazywali, że ograniczenie ram czasowych poszkoduje głównie duże gospodarstwa towarowe, które kupują nawozy po żniwach lub jesienią, by uzyskać lepsze ceny i odroczone terminy płatności. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła więc do resortu z wnioskiem o zmianę zasad i wydłużenie kwalifikowanego okresu zakupu od jesieni 2025 roku do września 2026. Samorząd postulował, aby wsparcie było przyznawane proporcjonalnie do rzeczywiście poniesionych strat.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Jestem Jokerem.

0: trudnym momencie. Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, przypominają policjanci, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy też doświadczeń. Niepokojące słowa, nagłe zmiany zachowania, wycofanie czy sygnały świadczące o bezradności nie powinny być przez znajomych i rodzinę bagatelizowane.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro? To właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie? Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Reklama.
11: Come on, family.

0: FM. Konin FM.
1: Gospodarcze wiadomości dzisiaj o zakupach z Chin, z bardzo popularnych platform sprzedażowych. Otóż od pewnego czasu te zakupy są droższe. Wprowadzono bowiem cła. W związku też z nimi liczba przesyłek z krajów takich jak Chiny do Unii Europejskiej zmniejszyła się około połowę, podaje Ministerstwo Finansów. Resort poinformował, że w lipcu bieżącego roku liczba zgłoszeń celnych dla przesyłek wyraźnie spadła. Było ich nieco ponad 2 miliony, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej zdecydowana większa ilość takich przesyłek była, 4 miliony zostały wtedy przekroczone. Oznacza to spadek o około połowę w porównaniu z czerwcem. Przypomnijmy, od lipca przesyłki o niewielkiej wartości do 150 euro przesyłane do konsumentów na terenie Unii Europejskiej spoza samej Unii są objęte cłem w wysokości 3 euro.

0: Rutynowe spotkanie mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
2: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające, uczetło od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
0: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
3: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
0: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
4: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
0: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
1: A co w regionie?
5: Nie czekaj na objawy. Zbadaj jelito grube bez skierowania na NFZ, przekonuje Wielkopolany Samorząd Województwa. Rak jelita grubego przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Kolonoskopia przesiewowa pozwala wykryć zmiany na wczesnym etapie, a nawet usunąć polipy, zanim staną się zagrożeniem. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu realizowany jest bezpłatny, finansowany przez NFZ program badań przesiewowych raka jelita grubego. Skorzystać mogą osoby w wieku 50-65 lat, a także mieszkańcy w wieku 40-49, jeśli u krewnego pierwszego stopnia rozpoznano raka jelita grubego. Badanie odbywa się bez skierowania. I zmieniamy temat. Kilka dni temu w portalach społecznościowych pojawiła się reklama profilu Paulina, doradca do spraw dotacji, w której wykorzystano zdjęcie urzędu gminy w Kazimierzu Biskupim i sugerowano możliwość uzyskania wysokich dofinansowań z programu Czyste Powietrze. To fałszywa reklama, ostrzegają urzędnicy. Gmina Kazimierz Biskupi nie ma z nią nic wspólnego i nie współpracuje z tym profilem. Samorządowe władze apelują do mieszkańców o niepodawanie swoich danych i niepodpisywanie żadnych umów. Rzetelne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze można sprawdzić w Urzędzie Gminy lub w oficjalnych rządowych źródłach. To nie pierwszy taki przypadek w powiecie konińskim, gdy ktoś podszywa się pod urzędników.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Słońce dzisiaj pięknie króluje, pięknie pracuje, pięknie króluje na niebie, pracuje również na niebie, rozgrzewa nas, no i przypomina nam o tym, że jeszcze cały czas mamy w kalendarzu sierpień. Przypomina nam już coraz bardziej delikatnie o tym też temperatura, którą mamy na termometrach, plus 23 stopnie, to naprawdę jest dobry wynik. Jeszcze cieplej będzie jutro, jeszcze cieplej będzie w piątek, niestety zmiana w pogodzie od soboty, ale początek przyszłego tygodnia znowu z wakacyjnymi temperaturami.
1: Konin FM.
6: Sobota z deszczem, w poniedziałek możliwe burze, choć znalazłem taką prognozę pogody, która mówi, że w piątek po południu też mogą pojawić się na terenie naszego subregionu opady deszczu, w piątek po południu, nawet powiem bardziej wieczorem. Zobaczymy, jak to będzie, do piątku jeszcze troszkę czasu, aktualna prognoza pogody jak zawsze na naszej antenie. 26 dzień sierpnia, środa dzisiaj, Sandra, Aleksander, Maria świętują imieniny, 238 dzień roku, 35 tydzień mamy. Przysłowie na dziś. Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo biała będzie. Black Eyed Peas na początku tej godziny. Za niecałe 5 minut po tym fajnym, tanecznym, przyjemnym kawałku zobaczymy, czy tak fajnie, przyjemnie, no i też w jakimś sensie tanecznie jest na drogach.

Uwaga, wszyscy, którzy w najbliższą sobotę planujecie krajową 92 podróżować z Słupca. Od 6 do 20 droga w okolicach ronda będzie całkowicie zamknięta dla ruchu zarówno kołowego, jak i też pieszego. Zamknięty będzie odcinek pomiędzy rondem Solidarności a ulicą Wygonową. Objazd zaplanowano ulicami Dworcową, Przemysłową i Fabryczną. Wszystko w związku z likwidacją estakady sieci ciepłowniczej nad Krajową 92 w rejonie ulicy Poznańskiej w Słupcy. Najbliższa sobota od 6 do 20 Słupca 92 z objazdami. Teraz Konin i okolice. Zaglądam, spoglądam, informuję. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina tam. Trzeba liczyć się z utrudnieniami, problemami i tym, że powoli się poruszamy w stronę Ronda Miast Partnerskich. Powoli, jeśli się poruszamy, to też na przykład trasą wojewódzką numer 264 w okolicach Władimirowa. Tam roboty drogowe z ruchem wahadłowym sterowane sygnalizacją świetlną. Więcej aut to też Konińska, Starówka, Światła Świętojańska, Europejska. Bezpiecznej podróży, kierowcy, szerokości przyczepności, tańszego paliwa. Zdecydowanie tańszego. Z piątką z przodu. Tego życzy Konin FM. Belinda Carlisle. Proszę bardzo, zapraszamy panią do występu.

0: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.

Nie uciekniemy przed tym. Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji, a wraz z nim kolejne święta plomnów na terenie naszego regionu. W najbliższą niedzielę dożynki odbędą się w Słodkowie oraz Jabłonnej. Organizatorzy jak zawsze przygotowali tradycyjne obrzędy, występy artystyczne, zabawy. Trzeba liczyć na dobrą pogodę, no i taka też ma być. Tegoroczne dożynki gminno-miejsko-parafialne miasta Turek i gminy Turek odbędą się w Słodkowie przy zespole szkolno-przedszkolnym. Święto plonów rozpocznie się o 13:00 zbiórką delegacji wieńcowych, następnie korowód o 13:30 zaplanowano uroczystą mszę świętą. 14:45 wtedy część oficjalna, obrzędowa, artystyczna, 18:30 na koniec wydarzenia zespół Progres pojawi się z występem. Jeszcze teraz zapraszamy do gminy Władysławów, tam dożynki zaplanowano przed remizą OSP w Jabłonnej. 14:00 msza święta polowa, następnie część obrzędowa obejmująca powitanie gości. Będzie też rozstrzygnięcie konkursu na dożynkowe domostwo. O 17:00 zespół Parzenica, następnie zaplanowana jest o 18:30 zabawa.

0: Regulamin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 67 lokalnych organizacji z małych gmin w regionie otrzymało łącznie 700 tysięcy złotych na poprawę jakości życia mieszkańców wiejskich obszarów. Pieniądze przyznano w ramach kolejnej edycji corocznego konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Pojedyncze przedsięwzięcie mogło uzyskać wsparcie w wysokości do 12 tysięcy złotych. Tegoroczny nabór przyniósł znaczące zmiany w zasadach przyznawania dotacji. W odróżnieniu od poprzednich lat środki nie mogły zostać przeznaczone na stawianie ani modernizację obiektów małej architektury. Dozwolone było ubieganie się wyłącznie o tak zwane projekty miękkie. Przyznane fundusze zostaną więc wykorzystane na przygotowanie wydarzeń integracyjnych oraz promocję walorów Wielkopolski. Wiele organizacji przeznaczy zakwalifikowane wsparcie na zakup nowych instrumentów muzycznych dla regionalnych zespołów oraz tradycyjnych strojów ludowych. Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do sprawnego przeprowadzenia zaplanowanych inicjatyw. Ostateczny termin na zrealizowanie zgłoszonych w konkursie zadań wyznaczono na 16 listopada. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ostrzega Wielkopolan przed konsekwencjami niszczenia infrastruktury przeciwpowodziowej i brzegów rzek. Komunikat zarządu zlewni w Kole wydano w związku z powtarzającymi się przypadkami dewastacji terenów nadrzecznych wynikającymi m.in. z beznadzorczego wypasania bydła. Instytucja zapowiada, że dalsze nieprzestrzeganie przepisów będzie bezpośrednio zgłaszane policji. Zgodnie z prawem wodnym zabronione jest uszkadzanie brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz gruntów pod nimi położonych. Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ponadto przepisy zabraniają wprowadzania do wód odpadów oraz ciekłych odchodów zwierzęcych, co zagrożone jest grzywną w wysokości od 1000 do ponad 7,5 tysiąca złotych. Osobne obostrzenia dotyczą samych wałów przeciwpowodziowych. Prawo zakazuje przejeżdżania przez nie oraz wzdłuż nich pojazdami lub konno, przepędzania zwierząt poza wyznaczonymi miejscami, a także wypasania żywego inwentarza na wałach. Złamanie tych zasad stanowi wykroczenie, za które grozi nagana lub kara grzywny. Taki komunikat opublikowano m.in. na stronach Urzędu Gminy Krzymów. Mieszkańcy gminy Żgów, którzy ukończyli 60 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Najbliższe indywidualne konsultacje dla seniorów zaplanowano na 28 sierpnia w godzinach od 10.30 do 12.30. Pomoc jest realizowana w ramach specjalnego grantu wspierającego zmiany społeczne w Wielkopolsce Wschodniej, finansowanego ze środków europejskich. Podczas spotkań seniorzy otrzymają profesjonalne wsparcie w sprawach rodzinnych, spadkowych oraz cywilnych. Pracownicy pomogą także w rozstrzygnięciu problemów urzędowych i administracyjnych, analizie umów i dokumentów oraz w ustaleniu przysługujących świadczeń i uprawnień. Konsultacje obejmują również inne kwestie prawne związane z codziennym funkcjonowaniem osób starszych. Inicjatywa ma na celu ułatwienie seniorom dostępu do fachowej wiedzy oraz pomoc w bezpiecznym rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnych poradach mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat dokładnego miejsca i zasad uczestnictwa bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żgowie.

Dziś w Słupcy pojawił się minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Głównym tematem tego przyjazdu, wizyty na Orliku w Słupcy ministra, było rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację jeszcze w roku bieżącym programu Aktywny Orlik. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki dofinansowania przeznaczonego na modernizację i rozwój infrastruktury sportowej w ramach programu dla powiatu konińskiego, kolskiego, gnieźnieńskiego, słupeckiego, śremskiego, średzkiego, wrzesińskiego i tureckiego. I tak, dofinansowanie z rządu na modernizację boisk typu Orlik, a także na rozwój infrastruktury wokół boisk w postaci na przykład siłowni zewnętrznych. Łączna kwota dofinansowania to ponad 7 milionów złotych. Z naszego regionu otrzymują gmina Dąbie, gmina miejska Koło, powiat słupecki, gmina Kleczew, gmina Krzymów, gmina Przykona oraz gmina Rychwał. Kwoty dofinansowania są różne. Gmina Kleczew na przykład otrzymuje okrągły 1 milion złotych, a gmina Rychwał niecałe 225 tysięcy dofinansowania.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

A uwaga proszę teraz tych wszystkich, którzy podróżują autobusami MZK i korzystają z przystanków przy ulicy Wyszyńskiego naprzeciw zespołu szkół górniczo-energetycznych. Otóż tam możecie zobaczyć nową, testowaną, tak można powiedzieć, tablicę informacyjną. Jak informuje MZK Konin, to jest pilotaż. W przyszłym roku takie tablice miałyby pojawić się w kolejnych miejscach. Na razie jednak tablica nie wyświetla dokładnych informacji. Otóż rzeczywisty czas przejazdu autobusu danej linii tam nie jest prezentowany. Prezentowany jest czas według rozkładu. Ale nowa, piękna, kolorowa tablica informacyjna, miejmy nadzieję, że zdecydowanie bardziej czytelna niż te, które w kilku miejscach możemy zobaczyć. Testowana jest, jeśli testy się sprawdzą, to w przyszłym roku takie nowe tablice przy przystankach pojawią się w wielu miejscach. Na naszej antenie teraz rok 2012. Pojawia się formacja Kombi, wtedy ona wydała bardzo fajny kawałek. W moim ulubionym, osobiście w miksie, teraz prezentujemy na antenie Konin FM utwór Avignon. No to czas na podróż do Avignon.

0: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii, w słynnej Tomatinie, warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
2: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
0: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
3: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
0: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
4: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
0: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
1: A co w regionie?
5: Władze miasta znów rozbudzają nadzieje w mieszkańcach. Chodzi o bezpieczne przejście przez tory w miejscu, gdzie przed budową wiaduktu Przemysła II istniał przejazd kolejowy.
6: Wiele lat temu została podjęta niefortunna decyzja zobowiązująca miasto do zamknięcia tego przejazdu. Mieszkańcy Niesłusza i Piątego Osiedla stracili możliwość przejechania na drugą stronę torów.
5: Przypomina wiceprezydent Konina Paweł Adamów i tu zastępca włodarza ma dobre wieści. Podpisano bowiem umowę na zaprojektowanie i zdobycie pozwoleń na budowę tunelu pod torami. Dokumentacja ma być gotowa za rok.
6: Uzgodnienia trwały dosyć długo, bo wymagały wszelkich zgód ze strony PKP, a także wymagały przesądzenia, czy będziemy budować tunel pod torami, czy kładkę nad torami. W przyszłym roku, gdy będziemy mieli gotowe pozwolenie na budowę, postaramy się zabezpieczyć pieniądze i przeprowadzić przetarg na wykonanie tunelu.
5: Ten obiekt ma składać się ze schodów i pochylni, tak by przejechać mogli zarówno rowerzyści, jak i osoby z niepełnosprawnościami.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Słońce przypomina nam o tym, że w kalendarzu cały czas sierpień. Przypominają nam o tym też temperatury. 23 stopnie teraz mamy. Do końca tygodnia pogoda będzie zmienna. Do piątku wzrost temperatury. Nawet w piątek pojawia się możliwość wystąpienia okolic plus 30 stopni. W sobotę chłodniej. Opady, które momentami mogą być intensywne i mocne. To taka zmiana w pogodzie. Chłodniej 22 stopnie, w niedzielę 24-25 8.25 znowu zacznie królować na niebie słońce. Od poniedziałku, przełom wakacji i roku szkolnego, nadal mają być ciepłe. Jest możliwość, że w nadchodzącym tygodniu znowu temperatury zbliżą się do okolic plus 30.
1: Konin FM.
7: Po 17:00, szósteczka jeśli chodzi o minuty, 17:00 jeśli chodzi o godziny, a jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Psa, czyli tak można powiedzieć tych, co szczekają. No i mamy też Święto Brokatu. No to pozdrawiam tych, którzy nie lubią być na przykład przypadkiem albo specjalnie takim brokatem pobrudzeni. Słońce, 5.48, początek pracy w znaku panny. To mężatki, nie świętujecie. 19.48, koniec pracy. Słońce dokładnie przez 14 godzin. Dla nas dzisiaj, oj, pięknie, pięknie pracuje.

Prawie 10 minut po 17 jesteśmy już z drogowymi informacjami. Kierowcy po 17 spokojniej, na pewno jest zdecydowanie spokojniej, tym bardziej, że jeszcze mamy wakacje, ale musicie liczyć się z problemami. Władimirów, sygnalizacja świetlna, roboty drogowe, sygnalizacja steruje ruchem, roboty drogowe Przemysłowa, roboty drogowe to też oczywiście trasa warszawska. Zwracajcie uwagę, kierowcy, też na sytuację, jaką możecie mieć na autostradzie A2 w okolicach węzła Konin Wschód. Drodzy kierowcy, teraz informacja dobra dla tych, którzy są mieszkańcami powiatu kolskiego, no i podróżują wojewódzką trasą numer 263. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał pozwolenie na użytkowanie nowego odcinka tej drogi na terenie gminy Olszówka i Dąbie. Przypomnijmy, realizacja inwestycji obejmowała rozbudowę jezdni, budowę zatok autobusowych, chodników, zjazdów, dróg dla rowerów oraz budowę i przebudowę 5 obiektów inżynieryjnych. Oj, trudny wyraz się zrobił. Prace prowadzono na długości ponad 3 km, 12 milionów złotych to wszystko kosztowało. Zadanie było realizowane dzięki środkom unijnym, no i realizacja tego zadania spowodowała, że w tym miejscu piękny, gładki dywanik asfaltowy już można spotkać i po nim podróżować. To jak najwięcej takiego gładkiego, pięknego dywaniku asfaltowego wszystkim, którzy w drodze życzę, na przykład tym, którzy podróżują ulicą Staszica, Staromorzysławską w Koninie, gdzie takie dywaniki asfaltowe by się przydały. Wszystkim życzę szerokiej, bezpiecznej drogi. No i mam muzyczny prezent dla wszystkich bez wyjątku. Wakacyjnie jeszcze. Happy People i Mr. President.

0: Dacia Rover Pulse Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Restauracja Old Garden Sycewo 17 zaprasza. Koncert Agi Zarian już 5 września. Królowa polskiego jazzu zagra z Szacharem, El Natanem i Robertem Majewskim. Najpiękniejsze standardy jazzowe oraz autorski program z okazji 25-lecia twórczości i 50. urodzin artystki. Szczegóły na Facebooku, Instagramie i aplikacji Going Up. 5 września zapraszają Aga Zarian i Old Garden.
4: Reklama. A nie namawia mnie do złego.

22,5 minuty po godzinie 17. Zbliża się nowy rok szkolny. Uczniowie, nie uciekniecie przed tym. Co byście nie robili, wakacje się zakończą. Trzeba będzie iść 1 września na rozpoczęcie roku szkolnego. No i później już, no cóż, uczyć się w szkole. Uczyć się, no i czytać też książki, lektury. Wspominam o tym czytaniu lektur, a to dlatego, że już też zbliża się narodowe czytanie. I w Krzymowie na takie narodowe czytanie zaprasza Gminna Biblioteka Publiczna. 5 dzień września, godzina 10. To już 15 edycja. Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki. W tegorocznej edycji narodowego czytania Fragmenty Dziadów przedstawiciele gminnych instytucji oraz czytelnicy, książnicy będą czytać. Gościem specjalnym będzie chór Cantorium Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Na to wydarzenie, na narodowe czytanie w tym roku Dziadów Adama Mickiewicza, zapraszamy do gminy Krzymów.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie we wrześniu wypłatę tzw. 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie trafi do seniorów automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków, zaznaczają urzędnicy ZUS-u w Koninie. Uważajmy więc na przestępców, którzy mogą wmawiać nam, że trzeba w coś kliknąć lub coś podpisać. Pieniądze będą przelewane w standardowych terminach wypłat z emerytur i rent, czyli 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 września. Z kolei osoby pobierające świadczenie przed emerytalne otrzymają środki 1 października. Pełna kwota czternastki wynosi w tym roku 1978 zł. Maksymalną sumę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych kwotach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę zmniejszająca dodatek o kwotę przekroczenia wskazanego progu. ZUS nie wypłaci wsparcia seniorom, których emerytury są wyższe niż 4828 zł. Pieniądze nie przysługują również przy zawieszonym prawie do wypłat od 14 emerytury pobrana zostanie składka zdrowotna i zaliczka na podatek. W Koninie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2034 roku. Celem jest zebranie opinii mieszkańców Konina, sąsiednich gmin oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych na temat proponowanych zmian. Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do 25 września. Formularze konsultacyjne w formie papierowej i elektronicznej przyjmowane są już od kilku dni. Dokumenty można składać osobiście w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą elektroniczną. W dni powszednie od godziny 9 do 14 istnieje również możliwość przekazania uwag telefonicznie pod numerem stacjonarnym. Można go znaleźć na stronach konin.pl. Dodatkowo od dzisiaj do 7 września pełniony jest popołudniowy dyżur ekspercki prowadzony pod specjalnym numerem telefonu komórkowego 697 886 232. Zwieńczeniem procesu konsultacji będzie otwarte spotkanie dla mieszkańców oraz partnerów projektu. Rozmowy na temat przyszłości miasta zaplanowano na 16 września o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Koninie. 70 dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski bierze udział w bezpłatnych koloniach małych odkrywców organizowanych przez Konińską Fundację imienia dr. Piotra Janaczka Podaj Dalej. Wakacyjny wyjazd bez rodziców jest dla uczestników okazją do zdobywania samodzielności, uczenia się codziennych czynności i nawiązywania nowych przyjaźni. Wydarzenie nie jest turnusem rehabilitacyjnym, lecz nastawionym na aktywność obozem pełnym przygód. Tegoroczna edycja w ośrodku w Mikorzynie gromadzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Dla wielu z nich to pierwszy samodzielny wyjazd w życiu pozwalający na budowanie wiary we własne możliwości. Udział wszystkich uczestników jest w pełni bezpłatny dzięki wsparciu darczyńców. Wydarzenie zwieńczy piknik przyjaciół małych odkrywców zaplanowany na 27 sierpnia. Podczas imprezy prezes Fundacji Zuzanna Janaszek-Maciaszek odbierze Order Uśmiechu, odznaczenie przyznawane na wniosek dzieci. To samo wyróżnienie otrzymał w 1998 roku patron organizacji. Jej ojciec dr. Piotr Janaszek, który już od lat 80. tworzył pierwsze obozy integracyjne.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

Są pewnie tacy, którzy przypominają sobie, jak przy tym utworze lata temu tańczyli Wolver jak wulkan. Ten utwór, ten zespół na naszej antenie już kończy swój występ. Nie jak wulkan, ale można powiedzieć, że jak wariat po drogach powiatu tureckiego poruszała się zatrzymana 29-letnia mieszkanka. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali kolejną osobę, która przekroczyła dozwoloną prędkość na ograniczeniu do 70. Na liczniku szalonej pani było 128. Kobieta straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej. Policjanci zarejestrowali samochód osobowy poruszający się z taką prędkością. Obowiązywało ograniczenie do 70. Za popełnione wykroczenie 29-latka otrzymała mandat w wysokości 1500 zł, dodatkowo 13 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali również jej prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklam.

My God, It Jest to utwór, przy którym na pewno bardzo dobrze uprawia się sporty. No i teraz takie sportowe zaproszenie na naszej antenie 30 sierpnia od 10 do 15 na boiskach sportowych Orlik w Rychwale. Zaplanowane są sportowe wydarzenia.

turniej piłki siatkowej. Aktywnie i zdrowo na Orliku w Rychwale. Na Orliku w Rychwale zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby tam spędzać czas. Sportowa rywalizacja, mnóstwo emocji i dobra zabawa. Dobra zabawa również oczywiście cały czas z nami, z Konin FM, najbardziej roztańczonym radiem w regionie. Dziękuję za dzisiaj wspólnie spędzone 3 godziny. Jutro o 15 jestem, melduję się i zapraszam. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, tradycyjne. Na koniec bye bye. September to ten zespół. Rozpoczyna swój występ na koniec mojego spotkania, tego, które dzisiaj z wami. Pa, pa!

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama. Konin FM.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, w Nowym Jorku ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowała do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6-6-3-10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
4: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
5: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze, zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
4: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
5: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
4: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finał, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
6: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
4: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: Poranek w RMFFM. Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie na ogół małe, najwięcej chmur na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a o poranku lokalnie mgły. Na termometrach jutro do 21 stopni na północnym wschodzie, do 23 stopni w centrum i 26 na południu Polski.

0: gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie LASK Linz. Austriacki klub wyeliminował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
5: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie, tam Olympic powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani, myślę, że to normalne, to ważny moment dla nas i dla klubu, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie, po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
4: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako rozchowanie fazy ligowej Champions League. Żelko Kopić został nowym trenerem piłkarzy Wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.

0: Lenin FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
5: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materiału organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
4: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
5: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
4: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
5: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różne

0: wstawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
0: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiącach hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
1: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
0: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy Polski Kongres Lnu i Konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
2: Agroinfo.
3: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
3: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów

0: kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
1: Agroinfo.
0: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: To było ogłoszenie płatne.
3: Tunin FM. Pogoda.
4: Jutro nieco cieplej, do 21 stopni na Podlasiu, do 23 w centrum i 26 na południu Polski. Zachmurzenie niewielkie, słońca sporo, więcej chmur jedynie na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a o poranku możliwe mgły.

0: reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.